checking na maya ona eta mede teo umleko diko tia mad chale pokna teo pokina teo mito tia tinde bodan ma mero laki sita tine timro laki rawan ma posta melo ka kaima gumna jamla right kostan tine jesto rami sanga kela chenya fight atikaiko piya sima aza piya smet laki tupieko yoma tale samundre po bet laki